Do prako dankwa. Wenim nuwechi obiani ho. K P D Kukukuko jo prako dankwa. Boss fo in our boss. You too live on Kesben.